0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Z. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Cianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bóg je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

i twoi włosia rukami chładyty. Chciłbym czuć zapach

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzałaj.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Prychodził tam akurat z Osanoka, mama w bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie, ciasunku, i nie, niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

Sen ne ubim

0: Zarajcie, tacy chłopci, zarajcie! Wesoło!
1: Zamilkuj, nie, zdaję.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 26 lipca Julia 2026 roku. 10 roku temu popraszczaliśmy Władyku Adama, autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca Julia wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej pererwi historycznej peremyszczskiej jeparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jego episkopskim 33-letnim służeniu. Za jego służenia na Lemkowyni powołał się nelem postawy tej jeparchialnej struktury, ale sam osobom Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiątkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Świat Ihor Jawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku w Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiry predkił, byli florenczany. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym pute buduczoho Władyka Adama. W rydni chyrze Dubecji w Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia. Za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlijania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 floryńskich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a na Odołcha w 1947 roku totyż to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji znalazła się w Michałowie na Nyżnym Szlesku. Toczno 7 lipca Julia 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubini 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chomszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczane zaczęły organizować się duchowo. Hned otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchu w Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porachach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubeciów. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, przeznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczenek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczego Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminarii. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie z zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczenicze służenia. W listopadzie, novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 sierpnia, januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj od raz był przeznaczony służyty na rydnych zemlach. Czas to był znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią odcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczerniu cerkwiu w Blichnarci, a Neodocha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już 40-letniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życia na dalszych 50 roku. 18 sierpnia, januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia, januara 1983 roku, kiedy jeromonach Adam był hierotonizowany w episkopa, ostający wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O 8 miesiącu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w Cerkwi Świętej Trójcy w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedrze peremyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też dowele do rozwytku nacjonalnej kultury, co mało znaczenia, protoż to władykom eparchii obnymajuczej Lemkowynu był syn toj zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlyciach, Krynicy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, co pereneseno świątyniu do Rozdzila.
warta wspomenuty, że zawdiaky władyci Adamowy w 1985 roku wyświadczono w Zendranowi pierwszej podróży świtowej wojny prawosławnej chram na Lemkołyni. Powiało się też odbudowaty kapliczu w Tylawi, na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerkoł, jak też odbudowano na nowo komanecku cerkoł, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też Murski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Hłysowi, osaredok prawosławnej kultury Elpis w Gorlicach, czy prawosławny osaredok Miłosierdzia Eleos w Gadyszowi. Zapoczątkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniem osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych podii było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świątynnego uczennika Maksyma Sandołycza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramkach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torzestwenno pereneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorlicach. Władyka Adam velomiścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupajucych ricznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaka jego podpory onowleno tradycję bohosłużeni na świat i chory Jawir. Jedyż bezsomniwne, że to historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosławienie sanockiej cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczynia buduczych pokoleń ridnego języka, cytowania. Ridna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawnosti rozsijanej między innymi narodami. Ridna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, że dozwala diemu zbereczy swoją dostomennist. Kole wtratysz ridnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, ridnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha ridnu besidu jak swoją wielką światist. Bez ridnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidy. To potichać za sobą i wtratu ridnej kultury i często ridnego obradu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernenia do wiernych braci i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej Jeparchii, niechaj bude wola Twoja Gospody, duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskoho Adama, Lublin, Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu władyka Adam przypominał, że świątynno służyteli powinny zwracać się do wiernych ich rytną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosić się do zbereżenia tradycji i rytnej ludziom besidy. Świaszczennik, że besiduje z wiernyma nie rytną im besidą, nie pastyr im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity ne wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennike, które żełają do dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożego, besiduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu cerkwa i rydna mowa. W czas służenia na sanockiej katedrii władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr 1983 rok był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowania pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku składał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efiri lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczony weseliniom, związek z tym, jak mne powęło się wernuty na rydną zemlu. Proto też władyka przychodził z pasterskim służeniom do wiernych na czużeni. Ważną podiją w historii parochii Fatoła Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni władyka wrocławsko-szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że to władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej władyka odrodzonej peremyszko-nowosandyckiej jeparchii Hmer 24 lipca julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło władyka Adama było perewezene do Krynici, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią świętego Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
В ден 10-ї річниці смерти, 24 липня Юлія 2026 року, в Криницькому храмі молитовно припомянули життя владики Адама. Богослуження очолював наступча на катедрі архієпископ Паїсій владика Перемишсько-Горлицький. Вічна пам'ять, владико! Вівторок, 28 липня Юлія 2026 року. Русини із Мадярська у Войводині. Автор вісти Петро Медвід. Передпослідній тиждень Юля 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував о тим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, як і професор Михайло Капрал, директор Русинського научного інституту імені Антонія Годинки в Будапешті. Як інформував Михайло Фейса, русини із Мадярська посмотрели собі веце міст, де жують русини, а так само били і в столиці Войводини, Новим Саді, де навштівили філософічну факультету університету в Новим Саді, а так само інститут про культуру войводинських русинів. В славістичному семінарі філософічної факультети гостів привітала бібліотекарка Нада Усанович Ашаня, яка пририхтувала книжки, в котрих пише ся о мадярсько-русинських наукових контактах, і Михайло Капрал до бібліотеки подарував свою публікацію «Карпаторусинське поселення». На стрічі в бібліотеці направлені були і нові плани співпраці, наприклад, о рихтуванню книги о русинських прізвисках, котрі суд пов'язані із областями в Мадярську. В Інституті про культуру войводинських русинів дискусія, яку модерував Михайло Фейса, була заміряна на нового представителя русинів в мадярському парламенті Віктора Крамаренка, котрий бесідував о обставинах русинів в Мадярську, кодифікації їх варіанта русинського язика і будучності русинів у тій державі. На дискусії брала участь і Гелена Медєші, котра подарувала гостям декілька публікацій, які видав Інститут про русинський язик, літературу і культуру. Скансен в бардейовських купелях по обнові привітав навштівників, автор вісти Петро Медвід. Музей народної архітектури в бардейовських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, котрий є зряджувателем того найстаршого на Словакії скансену, реконструкція була реалізована в рамках черезграничної співпраці. Реконструкція принесла ревіталізацію 20 об'єктів, включно дерев'яних храмів, дзвониць, хиш набивання. Оновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бардейові про людей підчас традиційного ремесленного дня в неділю 26 юля 2026 року. Місце, де історія заховалася в найаутентичнішій подобі. Скансен перейшов велику обнову в рамках черезграничного проєкту «Інтерек Пошта Словакія 2021-2027». Проєкт під назвою «Музей – мій часопростор» реалізувала Župна інституція в єдної з партнерським музеєм ремесел в Польському Корошні і з цілковим розрахунком 3,9 мільйона євро. На словацькому боці представлює інвестиція майже 2 мільйони євро, в рамках чого найвизначнішу част представлювали фінанси із Європейського фонду регіонального розвитку. Фінансування було так само і з державного розрахунку, а розрахунку ПСК. Цитування. Скансен в бардейовських купелях є місцем, де історія нашого краю заховалася в тій найаутентичнішій подобі. Обнова того виняткового ареалу – то інвестиція до культурної дідовизни, котру хочемо хранити і передати дальшим генераціям. Повів председа ПСК Мілан Маєрський. Прашівського župана тішить, що музей має тепер ліпші обставини про активності музея, ліпші условия про навштівників домашніх і заграничних, що подля нього поможе ку векшій атрактивності регіону і цілого краю. Обновилося 20 об'єктів. Проєкт був заміряний на ставебно-технічну обнову об'єктів скансену. В рамках того вимінилися шиндлові стріхи, реконструювалися крокві, робили і далі роботи, котрі помогли ку охрані цінних історичних об'єктів. Ревіталізацією перейшло до в'єдна 20 об'єктів. Обновлені були і два дерев'яні храми, 7 хиш набивання, 2 господарські будови, сипанчі, дзвониці, ковальська шмикня, сушарня овоцини і далі об'єкти. Реконструкцією перейшов і гоблярський варштат, в котрим виникнув новий виставно-едукаційно-презентаційний простор, де мож організувати події, освітні активності і то цілий рік. Найстарший на Словакії. Скансен в бардейовських купелах належить між найвизначніші музеї в природі на Словакії і є найстарший. Виникнув у 1965 році і зохранят унікатні приклади народного будування словацького і русинського населення северовиходу Словакії.
Na približno 1,6 hektárovi teritorii je okolo 30 objektív prevažno iz 19. i 20. storočia, ktoré prezentujú budovania slovackého i rusinského naselenia v regióne Šariša i severného Zemplína. Dominantou je drevený chrám svätého Mikolaja z 1766 roku, ktorý do skansenu prenesli z rusinského sela Zboj. 46. Lemkivská latra na Čužení. Pozrite na tohoričný program. Autor výstav je Severian Kosovský. Bližitia 46. Lemkivská latra na Čužení, organizovaná čerez Stavarošenia Lemkiv. Zahoret v dňach 31. lipča júlia 2. srpňa augusta 2026. roka Michalovi. Budeme očividno hen i my, radio i portál mediálnej grupy LMFM. Pred samom vatrom zapoznajte sa s detálnym programom. Organizatory proponujú nelen sceniczne wystąpienia, ale też bohate w dyskusji szatro besit, dodatkowe atrakcje, sportowe zmagania, lemczatka, zonu atrakcji dla najmłodszych, aż i swatania, randkuania. Drobny ciały program publikujemy w dopisie. Sereda, 29 lipca julia 2026 roku. Okrągły jubilej Wiry Giric, pierwszej przedstawicielki Rusyni w parlamencie Madziarska. Autor listy Petro Medwid. 29 jula świadkuje krasny okrągły jubilej, 80 roku, Wira Giric. To ta rodaczka z Użhoroda długie roky kreowała rusyński ruch w Madziarsku. W jej osobie kapczat się rol polityka, pedagoga i obszestwenno-kulturnego diatela. Narodila się Wira Giric 29 jula 1946 roku w Użhorodii do rodziny rusyńskiej inteligencji. Studowała filologię na Użhorodzkiej Dyrżawni Uniwersytii. Oddała się za dalszą wyznaczną osobność Rusyniu, malaria Anatazyja Fedyncia i z którym pereselili się na kinciu 1980 roku do Madiarska. Po politycznych zminach 1989 roku zauczyła się Wira Giric do wozrodnego ruchu Rusyni u Madziarsku. Była jednym z osnowateli obszczestwa rusyńskiej inteligencji imienia Antonia Hodynki. W rokach 2002-2004 i pak w rokach 2010-2014 była na posadzie przedsiedatelki wsedrzewnego rusyńskiego samosprawowania. Tak samo w rokach 2006-2010 była deputatą i w rokach 2010-2014 przedsiedatelką azowdowskiego rusyńskiego nacjonalnego samosprawowania. W 2014 roku narodnostne mężczyzny w Madziarsku pierwszy raz w ramkach parlamentnych woleb mogli wybierać sobie i swojego przedstawiciela do parlamentu Madziarska. To te wolby wygrała Wira Giric i była pierwszą choworkynią Rusyniu w madziarskim parlamencie. Swój mandat pak obhajiła i w rokach 2018-2022. W niedawnych wolbach że nie kandydowała, mający za sobą trzy funkczne periody. Wira Giric swój ślid leżyła i w kulturnym żywocie Rusyniu Madziarska. U 2009 roku w malarskim atelierii Atanaza Fedyncia stworzyła się galeria Rutenia, która mnohe roky swoją diatelnością prezentowała rusyńskie malarstwo i kolekcję Atanaza Fedyncia. Od 2015 do 2016 roku była głównym redaktorem informacyjnego czasopisu Rusyniu Madziarska Rusyński Świt, Rusyń Wilak. Nie trzeba zabytany na to, że je autorką uczebnika pod nazwą Rusyńska konwersacja. Tak samo trzeba wspomnieć, że w 2006 roku była inicjatorką toho, że wynikła Rusyńska Biblioteka i Muzei, które swoje obejścia naszli w budowie wsedrzewnego rusyńskiego samosprawowania w Budapeszcie. Pod wedzeniem Wiry Giric poczęły Rusyny proces budowania własnych kulturnych instytucji, kodyfikacji rusyńskiego języka, wydawania rusyńskich uczebników, słowariów i innych knyż. Przypomnijmy, że proces kodyfikacji rusyńskiego języka w Madziarsku był zawieszony światocznym wyhołoszeniem w Budapeszcie 11 novembra 2023 roku. Głównym kodyfikatorem był profesor Michał Kapral i dokument o światocznym wyhołoszeniu podpisował w jedno z Wirą Giric, w tym czasie przedstawicielką Rusyniu w parlamencie i Wiktorem Kramarenką, tołdyżnim predsedom wsedrzewnego rusyńskiego samosprawowania, dnes przedstawicielom Rusyniu w parlamencie. Wira Giric u 2006 roku była nagrodzona za wyznaczne dosiahnenia u sfery rusyńskiej kultury, tradycji, materyńskiego języka i grekokatolickiego wieroispowiadania premią imienia Antonia Hodynki. Już jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie Madziarska była inicjatorem, organizatorem i pokrowitelem kulturnego gala programu, jaki sztorik odbywa się w Kasztelu Stefania w Budapeszcie pod nazwą Szedewry Rusyńskiego Umilstwa. Tak samo była jak przedstawicielka Rusyniu w parlamencie pokrowitelką mnohych kulturno-obszczesnych podii i świadkułań, które rusyńska komunita w Madziarsku sztorik organizuje. Pani Wiro, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowia na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkyni wkazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
Poznajte Joannu Fučko. Autor besidy Natalia Małecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinom Lemki z 1947 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polszczy i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca julia 2026 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fučko. Lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fučko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom Meszka di Tworyt w Zielonej Góry. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, między innymi w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i za granicą, w Niemczech na Tajwanie. Temy kulturnej dostomennosti, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku współosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu. Będzie prezentowany podczas Zachalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbudzie się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateliów będzie to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja? Joanna Fučko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiować do Zielonej Góry, tam pracuję i według pracowniu osnął projektowej grafiki ta przedmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. Wse najbardziej naturalnym dla nie było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumać obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć wieloseretki, obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohledu na moją interdyscyplinarną praktykę. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Góry. Wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia też to w sposób, w jaki dumasz o lemkiuskosty? Lechsze czy tiachsze z dystansu? Joanna Fučko. W Zielonej Góry mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodzę moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swojej koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, trochę sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób to ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wlejać na poczucia dostomennosti. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywać i wyciągnąć od dorosłych? Joanna Fučko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. W mojej rodzinnej chyży besidowaliśmy po polsku, ale w chyżach didiu, na rodzinnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodzice raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że próbowali nas ochronyty przed negatywnym doświadczeniem i niezrozumieniem, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała im się doznać wece o życiu Lemki uperet wyseliniamy. Czytała im Reinfusa, poznała im twórczość Nikefora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomennist znaczy dla mnie jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że toto widania furt jest otworene. Właściwie wykrzyna mojej twórczosty jest probą hladania czerwowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nie lem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fučko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamiat, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, a żytołdy kolejne wse znamy to nazwaty. Pewnie z tym bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
to, gdy dotarło do nie, że bezpowrotno straciła im możliwość dawaty ważność widania. Poczuła im też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczenia z lemkiuską kulturą, takie, co trochę nie da się już odbudowaty w takiej samej formie. Dumam, że to, gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się ja w laty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrować historię, czy wierno odtwarzać tradycję. O wiele bardziej interesuje mnie to, że dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budować swoją opowieść, dawać nowe znaczenia rytuałom, ryczom i wspominam, które otrzymałam w spadkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czohosy, że to jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mich najtywnych swoją historię. Zanimasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sebe? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak chcę pracować, ale od toho, co chcę przekazać. Każdy ze sposobów jedlania naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temie sztosy, co skorsza jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z hory riszena, ale rody cię równoległo z procesem odkrywania. Czy trafiło się ty, że jakiś konkretny przedmiot, znymka albo wspomnienie z dzieciństwa uruchomili potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwaty początkowym punktem? Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był med baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studii. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkrywci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był żest, który robiła moja baba fotyja podczas świat. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownych kił i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była ją przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej herzy. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmyjnycy, w której nachodzyły się drobne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelemkiłskie koreni. Bars poruszył mnie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodyło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jego czymsym wece, niżlem światocznym zwyku. Stał się dla nie symbolem pamiaty, opiky i peredowania czochosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formę. Wtedy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanie ze mną na wielorokiu. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy mała bez w paroch reczyniach, pojasny ty komu se z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicji z podrucznika. Jak bys to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia wyselenia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religiu. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła im się po akcji Wisła. Moja rodyna pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma Zoseł, Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiem lemkiuski język, znam wielopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomedze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, które się furt zmienia, to dryfuje medze tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikoli skorsze neokreślenoho raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji toho stanu. Wielu naszych czytateliów znat lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskie na sztoden. Ty opisujesz swoją relację z językiem jak sztosy, to jest daku zbarże porizane, odtwariane z pamiaty. Cy czujesz się czerez to da jak wykluczena, niepełna, cy może iszczy da jak inakrze. Joanna Fuczko.
Z jednej strony rozumiu i pamiętam velosvíu, znam śpiewankę i rozpoznaju zvučenia języka. Z drugiej znam, że nie chosnuję ho na sztoden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w środowisku, gdzie był prysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czegosy, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki piseń czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawać, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą prysutności, aż i kolej niepełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na przykład lemkowiny bardzo dobrze widno, jak dzieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru lem kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuć silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, te zjawiska mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne zjawiska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla niej dokaz na to, że hranyci nie wse są dwedemy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia się krasne i wartisne riczy, aż i kole ciężko ich jednoznaczno sklasyfikowaty. To dla niej jest krasne jawysko i bardzo inspiruje. Porusza dnia też mocno to, że mimo tej różnorodności i historii wyseliń i rozbycia lemkiuskiej sospilnosty, to język peretyrwał. Dalej żyje, furt je chosnowany i peredawany następnym pokoleniom. Dumam, że język ma wielką siłę. Jest nielem nositelem pamięci i dostamenności, ale też sposobem opisywania realności. To jak raz przez język możemy lepiej rozumieć minułe i sposób, jak dawniejsze postarichale świt. Czy masz takie obawy o reakcji na twoją sztuku ze strony lemkiuskiej spilnoty, że ktoś powie, to nie tak, to nie nasze, a w nas było inaczej? Joanna Fuczko. Czuję, że opowiadam hołowni o swoim doświadczeniu. Nie próbuję by się dłuwać hołosom ciłoj ze spilnoty, a nie wkazywać jedną opowieść o lemkach. Moje roboty są bardzo osobistymi probami rozumienia swojej dostomenności, która składa się z wieloch warstw. To czasem się dopełniają, czasem ostają w napiaciu. Lemkiuskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nie są ciężką historią, ale też krasną, żywą kulturą, która ostaje dla niej niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postrzegać to tu historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego własnego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Spiłtworzy ansambl Prababa, który gra też piśni spoza lemkiuskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, co z tych innych tradycji wydy się bliskie tomu, co znasz z chyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie spilny element. Choć się różnią językom, melodią i miścią pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, straty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachoplenia tradycyjną muzyką mają swoje drzewo w pierwszych wspomnieniach lemkiuskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczości, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny dźwięk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrit twojej roboty, zapamiętał nie o technicicy wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepiej zrozumieć siebie i świat. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomenność, przynależność i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynia, że ktoś się na chwilku zatrzymać nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinnej historii albo dać widania o to, co sam nosić w pamięci, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Не думай. Про секунди звисока. А прийде час, і сам збагатий.

Dobry wieczór. Witam w piątniciu na słuchowisku. W tamtym tygodniu zakończyliśmy nowelu Petra Polańskiego Niepokorenej, a od tej piątnici zapraszam zas na Polańskiego. Czom zas? Polańskiego czytała ją na studiach, ale teper, kiedy czytam go dla was, odkrywam go jakby na nowo i zachopluję się nim. Za to riszyła jem perejty prez Njoho Ciłoho, prez jego noweli. A następna nowela, jaką wam zaprezentuję, to Lisny Kobold. Zapraszam. Kto choćby lem raz pojechał prez bezkoneczne, monotonne podila, czudnie wryje się ono w jego pamięć. Na moczarach rozłożyła się tiaszka ołowiana mraka, ln bezdonna, neprochotyma pit sytyjową głuboka toń, ny to wodnej zalył, ny to susz zemelna, ale uchynajucza się odwiczna miszanyna, w kotrej kypiat triasawyczy stychii. Noha człowieka tam nie stanuła, lem moczarny zmyj pobliskują tłuskamy po medze sytowoją, a w dale sywije szyja czapli i żurawla, abo bilije kryło podolskoho lewitana, bocana. I pit świdomi dumasz, szto narit w swoich legendach prawdu peredaje. W tych ołowianych, rozstelenych nad moczarami mrakach bankietuje piekielna zwołocz, hełmisce dla hulania i bakchanalii pidzemnych sył. To ty ostatni, neczysty syły, stworyły do toj cili moczary. Człowiek ne stupy dęł, a sytowia chowat dołchy, czorne figurki. W litne południe seło tiaszko dychat speką. Duszne podilskie słońce w południe spokojne, ale proto zdradliwe, zdaje się, że swoim pekuszczym spokojom prysyluje piszczanu zemlu triskaty. Ale nycz ne zakrypluje się w pamięty tak jak podolski wieczer. Z niskich kurnych chysz pletenych lipianok rozchody się poseli sołomianej dym. Zapach spalonej sołomy i anyżu daje sełam halickoho podila osobliwy charakter. Taki jeden wieczór tym bilsze się nam zapamiętał, że pouczany był z opowiadaniem naszego towarzysza likaria. Płynuliśmy Dnistrą, ale nie na czołnach po czasty riky, nad którą nit ny seł, ny jakich buć osad, lem sytowia, a na berechach piskę. Łodką hyn się nie dostanę. Maliśmy perabyty jeszcze jedny kawalec drogi do asesora, który przyklikował nas na wesila diłkę. Treba nam było jeszcze niemało tołczy się po triasawycznych drogach, jakich rozkoszy ne hotiliśmy już bilsze znaty. Takim sposobem wszystko schodyliśmy się na to, żeby lyszyty put i siste na tratwu, jaką sme naszli nad jednym zalewą Dnistra. Tam zatrzymali się pełni podilaky, sprawlając poryci dereło. Szyryna Dnistra w miejsce, gdzie padała do niego bystrycia, była już znaczucza. Fali pomały się rozchodyły. Porochy heł nebystry, lem misiacmy wkazuje się fala, ciłkom nerozwyta iszcze, jakby zaczatok burnoho zrywu.
i lehko ona pestet pribereżne sytowia i trawiany listysty huszczawyny, po jakich wtikali na swoich wysokich cynobrowo-czerwonych nohach pasiasty jak pantery czajki z łyskuczyma żelizno-zelenyma kryłami i z dołhyma żołtyma dziubami. Na berezie było paru odosobnionych chyżok, jakie były mieszkaniem dla oraciu. Od tych chyżok wzdłuż Dnistra dołho nie było niejakich osel. Tam my zeszli, żeby perejty na tratwu, ale to nie była zbyta tratwa, lem samej derewianej materiał. Derewo powiązane było w jednu cilist, dost szeroko, diakuwaty czemu tratwa mała wyhidny pokład, jaki nadawał się do rozłożenia wielkiego szatra i do pomieszczenia wielkiego czesła ludy. Był już pizny wieczór. Niebo było czyste. Z niedalekich moczariów czuty było żabi chir. To chir, jaki prytulną robyt rytnu zachorodu i niezależnie od woli wywodyt nas w spokojny nastrój wyklikany przez selsku tyszynu i osamotnienia. Dym spalenoj w pecu sołomy i zapach anyżu dochodził i na naszu tratwu. Heł było paru chłopiów i bab, na sredyni roztiachnene połotniane szatro, dostatnie dla ochrony od doszczowej zlywy i do pomieszczenia zapasił dla flysakiu. Na jednym kińcy tratwy horił ochen i widzieliśmy z daleka, że koło niego siedzieli jakiesy dwie osoby. Blesk ognia kus ich oświczał. Mężczyzna w średnim wieku, z ozmuczonym lycią, pithartał żar. Operta nedbało o nysku rampu, na pił leżaczy odpoczywała z wyhladu jeszcze młoda żena. Na hołowi mała bahrianu chustku, obleczona w podolsku syniu dymku, z plecza padał i żupanek i pitrzytej oweczą wołną. Kusmy się i trapyli prototu na pełno lublaczu się paru. Do dnes dochodyli słaby, tychy treli toj żeny. Ona nie śpiewała, lem pił hołosom rozwywała urywane melodyi, nie kińczyła i zasperelywała się w inczy tony. Z daleka zdawało się kaczeczka trepcze po tychych falach, kryłamy srebrny matreple. I na chneska zakończymy. Na razie pomały, pomaleńkę się zaczęło. A do czego nas dowede, to ta nowela posmotrymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Perše Lemkiewskie Radio. Lem.

jeszcze radny suzeran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

grałce. W czasie programu Tyżden do Zadu, Witorok, decydowałem z Paulom, że zajmu się w swoim programie grałce śpiwankami, kotry dotyczat sportu. Albo ciż śpiwankami, kotry śpiwają sportowci. No to spełniam obietnicę. Na początek znamenity sportowiec, który zrobił wielką komercyjną karierę jak muzyk. Kto to taki? No najpierw posłuchajcie, co się wam wydyt, a potem będę go jeszcze więcej.

Tot program nadajemy w czasie, koli i w Polsce, i na Ukrainie, trwat Euro 2012. No, velo deciduje, że najważniejszym współczesnym sportem w ti i nelem w ti czasty świta jest futbol. No to zapraszam was do wysłuchania paru śpiewanok, które były specjalnie napisane na czempionaty. Co to świta, co Europa. No ale zacznijmy od śpiewanki, która była przyrychtowana chronologicznie chyba najskorsze. W 50. i 60. rokach bezsprzecznie najlepszą drużyną świata w futbolu była Brazylia.

obiecał im ci szpaulowy najty muzycznej rarytas. To znaczy, chciałbym zaprezentować muzyczny twir, w którym wystąpić ciż i będę śpiewał Michel Platini, szef UEFA. Która to organizacja jest winna ciłoho toho zamieszania, którym żyjemy przez prawie ciły miesiąc. No to posłuchajcie toho osobliwego tworu, a z jakoj nagody to ta śpiewanka była nagrana, o tym opowiem zaraz po niej.

0: Śpiewał jeden sportowiec. Kto to taki, jak ktoś znaje, to proszę napisać do nas, do radia, odpowiedź. Paru dziesiąt już roków temu, właśnie w 80-tych rokach, przecież najbardziej znamenitym futbolistą świata był jeden niewysoki Argentyńczyk. Pro niego też niektórzy nagrywali śpiewankę, tym razem Mano Negra na ołówok Santa Maradona.
1: Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.

jednym z najbardziej znanych motywów muzycznych w historii sportu, ale i kina, był Todd. Napisany w 1981 roku do filmu wyreżyserowanego przez Hugh Hudsona pod nagłówkiem Rydwany Ognia. Film był oparty na prawdziwej historii dwóch angielskich biegaczy, którzy przygotowują się do olimpiady w 1924 roku. A muzykę do tego filmu napisał Vangelis.

Czempionat świata w futbolu w 2010 roku odbywał się w Republice Południowoafrykańskiej. Czempionami świata ostali tołdy Hiszpany. Śpiewanku, która była oficjalnym hymnem tej imprezy, śpiewała Shakira. A na ołówok Waka Waka. Chyba większość jej pamiętać.

Neczyszczy. Muzyczny redaktor Paulo nie zareagował na wyneska puszczaną muzyku, to muszę podzielić się z wami takim spostrzeżeniem, że nie znam, czom Shakira nie jest w naszej muzycznej baś. Śpiewat bardzo dobry. A repertuar ciż ma nie taki beznadziejny, jakby się wydawało po niektórych jej śpiewankach. Spróbujemy jeszcze paru hymniów czempionatu świta w futbolu. Podaty, może tych bardziej interesujących, no to w 2002 roku czempionat odbywał się w południowej Korei i w Japonii. Oficjalną śpiewanką czempionatu była śpiewanka Boom, śpiewana przez amerykańską śpiewaczkę Anastazję Prokotru, później jeszcze już świt kus pryzabł.

1998 roku czempionat odbywał się we Francji. I to de oficjalnymi tworami muzycznymi był jeden śpiewak, który świętył tołdy triumfy, który zove się Ricky Martin, ale i nie mogło braknąć francuskiego akcentu. No to jest taki, powiedzmy, muzyczny projekt Jean-Michel Jarre i Japończyka Tetsuya Komuro.

na aktualnym czempionacie Europy jest jedna drużyna, która Lubyt, Nelem Kopaty, w pyłku, ale i w kazuwaty tak zwanej futbolowej. Teatr, kłasty się na trawi, udawaty kontuzji, nawet jak ich nie mają, to jest drużyna Italii. No to w 90. roku, kiedy czempionat odbywał się w Italii, oficjalnym hymnom była śpiewanka Un'estate Italiana, którą śpiewali Gianna Nannini i Eduardo Benato.

inczą drużyną. Kotra bardzo dobry sobie rady na tym czempionacie Europy. Što jest paralelne do toho, że muzyka stoi na wielkiej drżawy. Bardzo dobry sobie radyt w naszej muzycznej bazie jest Portugalia. To posłuchajcie, teper przynajmniej, jak Portugalczyki radiat sobie z grom na swoim narodowym instrumencie, to jest na portugalskiej gitarii. Rad Custódio Castelo, który pisze muzyku i akompaniuje Krystyni Branko.

Sud znany, wyniki niektórych meczy już. Biedni czwarty finału, jak się pokazało, beznadziejną francuską drużynę wyeliminowali Hiszpany. Jak się wkazało, do wnioski nie było jeszcze żadnego grałce poświęconego Hiszpanii. Ani muzyci żadnej z etnicznych grup, które zaznaczają swoją prysutność w Hiszpanii. Proto muszą nadrobić. I zakla zrobimy specjalny program poświęcony Hiszpanii, dwie hiszpańskie śpiewanki.

kto bude czempionem zmagań Europy w futbolu tego roku, jeszcze nie znamy. Gazdowe w tej konkurencji już się nie rachują. A kto pobidzi wszystkich? Ja swoje typy mam. Na koniec jeszcze paru śpiewanek, które są poświęcone temi sportu, a na sam koniec zaśpiewać jeszcze i raz nasz tajemniczy sportowiec. Ja się dneska z wami już praszczam. Zapraszam za tydzień o tej samej pory. Bohdan Gambel.